sekundárna sreťou, chytno si mě napustila s Bohom. Dobro jutro, elegio stará, kakva te spopala nevoľa.